0: Echemi aso to kwai kwache ra yemo Yesu le me. Kuru ari je de ko jakotu na no ai. Ade si bo yuwo.
1: Inyi gbogbo kokwen, inyi apo igbana meto, inyi fina meto, inyi gbogbo kokwen, inyi toji to, iwe no blima to we, che ba je kinye toji e ya glo ama. Opui, da gloro Yesu po da gloro. Iwe no blima to we, che je kinye toji.